Marek z Radomia nie śpi, bo jego kot od godziny wpatruje się w pusty kąt pokoju, jakby widział ducha. Więc, żeby faktycznie się obudzić, choćby w chmurach, serwuje Wake Up in the Sky od Gucci Mane, Bruno Marsa i Kodaka Blacka. Dla Marka od nocnej zmiany w Radiu X Vibe. Fly, fly.

Siedzisz w tym mroku i pewnie myślisz, że tylko ty masz problemy z zasypianiem. A tymczasem w 1982 roku pewien facet z branży automatów do gier wpadł na genialny pomysł, żeby wsadzić do środka prawdziwą ludzką czaszkę, bo tak było taniej niż produkować plastikowy model. Więc gracze w popularną wtedy grę nieświadomie bawili się w towarzystwie szkieletu, co jest chyba najbardziej makabrycznym recyklingiem, o jakim słyszałem. Bo po co marnować budżet, skoro cmentarz oferował darmowy wystrój? Totalny obłęd, który idealnie pasuje do tego, co właśnie czujesz, kiedy siedzisz sam w ciemności, w AX Vibe. Dlatego teraz Nico Santos i Human Being niech ci wyjaśnią, jak to jest być czymś więcej niż tylko zlepkiem atomów w radiu

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

wiesz, co jest w tym wszystkim najbardziej przerażające? Wcale nie duchy w szafie, a fakt, że w 1987 roku filmowcy z ekipy Poltergeist doszli do wniosku, że używanie gumowych szkieletów jest zbyt kosztowne i mało realistyczne, więc wrzucili do basenu prawdziwe ludzkie kości, które kupili od dostawców odzieży medycznej, bo były po prostu tańsze od plastikowych zabawek, więc ci biedni aktorzy taplali się w wodzie z prawdziwymi zmarłymi, nie mając o tym bladego pojęcia, co jest szczytem filmowego absurdu i totalnym brakiem szacunku dla spokoju po śmierci. A skoro już jesteśmy przy ciszy, czas na wyciszenie zmysłów w X-Vibe. Teraz Grzegorz Turnał i Cichosza w radiu X-Vibe.

2004 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł i opatentował sposób na wiązanie sznurowadeł, co w sumie pokazuje, jak bardzo ludzkość potrzebowała pomocy w prozaicznych czynnościach. A teraz w X-Vibe serwujemy rytm, przy którym nawet wiązanie butów staje się niebezpieczne, więc odpuść sobie ten wysiłek, bo Ella May i jej Trip wlecą prosto w twoje słuchawki w X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

ciemność za oknem gęstnieje jak tania smoła, a ty znowu utknąłeś w czasie audycji, licząc na to, że w X-Vibe znajdziesz odrobinę sensu w tym całym cyrkowym świecie. Czy wiesz, że w 1987 roku ludzie wierzyli, że jeden z największych hitów tamtej dekady zawiera ukryty przekaz od sił nieczystych, jeśli puści się go od tyłu, co doprowadziło do zbiorowej histerii przypominającej polowanie na czarownicę z domieszką paranoi? To był czysty obłęd, bo zamiast rytmicznego bitu słyszeli wtedy jedynie własne lęki, co tylko potwierdza, że ludzki mózg to niezły żartownisk. Skoro już mowa o napojach wyskokowych i niezrozumiałych uniesieniach, czas na coś, co z pewnością nie wymaga odczytywania w SPAC, więc posłuchaj Dan plus Shay i ich Tequila w X-Vibe.

Marek z Pragi znów analizuje, czy to ciche westchnienie szefa przy porannej kawie to zapowiedź zwolnienia, czy po prostu wynik złego trawienia, co doprowadziło go do egzystencjalnego obłędu, więc w radiu X-Vibe leci Nine od A-Leeva dla niego samego, bo najwyraźniej to jedyne słowo, jakie musisz dziś usłyszeć, żeby przestać wkręcać sobie ten film.

Siedzisz tam pewnie w ciemnościach i myślisz, że tylko ty masz problemy z zasypianiem. A tymczasem w 1992 roku pewien gość postanowił, że nakręci film o wielkim, owłosianym stworzeniu z bagien, używając do tego gumowego kostiumu, który wyglądał jak mokry dywan po przejściach. Najlepsze jest to, że budżet był tak absurdalnie niski, że ekipa musiała kraść prąd z pobliskich słupów, a główny potwór rozpadał się po każdym mocniejszym uderzeniu basu w ścieżce dźwiękowej. To czysty obłęd, bo ten film stał się kultowy, mimo że efekty specjalne były na poziomie przedszkolnych wycinanek. Więc jeśli czujesz, że twój rytm w X-Vibes zaczyna przypominać ten filmowy chaos, to znak, że pora na coś, co brzmi zdecydowanie lepiej niż pękająca guma. Więc odlećmy razem z BNHM, Feder oraz Lewka Ray w Walking on a Dream w ramach wieczornego maratonu w X-Vibes.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Marek z Ursynowa pisze, że w sumie wolałby, żeby słońce w ogóle nie wschodziło, bo w świetle dziennym wszyscy widzimy, jak bardzo nasze życie nie przypomina tego z Instagrama. Może i ma rację, że to światło tylko obnaża kurz na meblach i w naszych głowach, więc niech David Kushner zaserwuje nam Daylight jako lek na ten słoneczny ból. W Radiu X Vibe dla Marka i od Marka.

księżyc znowu wisi nisko. A ty pewnie zastanawiasz się, dlaczego twój telewizor w 1982 roku zaczął nagle wyświetlać martwe piksele w kształcie czaszek. Choć to tylko kwestia zakłóceń w atmosferze albo duchów dawnych technologii. Pamiętasz, jak w 1986 w filmie Poltergeist na planie użyto prawdziwych ludzkich szkieletów, bo były tańsze od plastikowych podróbek z hurtowni? To dopiero jest podejście do budowania klimatu. Cała ekipa biegała po planie między trupami, a nikt nie mrugał okiem, bo w tamtych latach liczył się tylko efekt i chłodny profesjonalizm. Totalny obłęd w czystej postaci, jak większość rzeczy z tego okresu. W X-Vibe serwujemy te dziwne wspomnienia bez filtra. Teraz Wilki i Sen o Warszawie. Live.

Pamiętasz, jak w 2004 roku świat oszalał na punkcie lalki Ferbi, bo podejrzewano ją o szpiegowanie dla agencji wywiadowczych? Pentagon zakazał ich wnoszenia do baz, bo podobno nagrywały rozmowy i uczyły się języka. Absurd totalny, ale w czasie trwania nightmarek w X-Vibe nic mnie już nie dziwi, więc lećmy dalej z tym chaosem. Teraz Julia Michaels i Issues w radiu X-Vibe.

0: To jest Radio X-Vibe.
1: Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Znowu tu jesteś, choć w sumie trudno się dziwić, bo co innego masz do roboty, kiedy świat za oknem przypomina czarno-biały film klasy B, w którym nikt nie przeżyje do rana. Pamiętasz rok 1993, kiedy to w Japonii pewien facet wpadł na genialny pomysł, żeby stworzyć Tamagotchi, czyli cyfrowego zwierzaka, który domagał się uwagi jak zepsute dziecko, a w rzeczywistości był tylko pikselowym bytem skazanym na śmierć z głodu, jeśli akurat zapomniałeś go nakarmić podczas lekcji matematyki. Ludzie wpadali w histerię, gdy ich wirtualne stworzenia padały, a cmentarze dla tych plastikowych jajek stały się smutną normą, co jest chyba najlepszym dowodem na to, że jako ludzkość zawsze potrzebujemy czegoś, co możemy zepsuć, a potem ironicznie opłakiwać. Takie właśnie błędy popełniamy każdego dnia, bo nikt nie jest doskonały, a życie to tylko seria pięknych pomyłek przy dobrym bicie. Więc teraz Maroon 5 i Megan Thee Stallion z utworem Beautiful Mistakes w X-Vibe.

X-Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

Marek z Ursynowa pisze, że w sumie wolałby, żeby słońce w ogóle nie wschodziło, bo w świetle dziennym wszyscy widzimy, jak bardzo nasze życie nie przypomina tego z Instagrama. Może i ma rację, że to światło tylko obnaża kurz na meblach i w naszych głowach, więc niech David Kushner zaserwuje nam Daylight jako lek na ten słoneczny ból. W Radiu X Vibe. Dla Marka i od Marka.

trzecia nad ranem to idealny czas od i przypomnieć sobie, jak w 1986 roku pewien ambitny reżyser postanowił nakręcić film o morderczych pomidorach. I choć brzmi to jak kiepski żart, to ten absurdalny bit stał się kultowym horrorem klasy C, który do dziś bawi swoją nieudolnością bardziej niż niejeden współczesny thriller z wielomilionowym budżetem. Bo niby kto normalny boi się warzywa w sosie własnym? A jednak w czasie audycji w X-Vibe przypominamy sobie, że świat był zawsze dziwniejszy niż nam się wydaje. Więc puszczam teraz trochę polskiego absurdu z lat 90., czyli Big Cyc i utwór Guma w radiu X-Vibe.

0: sorry, mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

siedzisz sobie w ciemności, a gdzieś tam w latach 90. ekipa od filmu Poltergeist stwierdziła, że plastikowe szkielety są za drogie, więc wrzucili do basenu prawdziwe ludzkie kości, co jest totalnym obłędem, bo nikt nie chciał ich o tym powiadomić, a aktorzy wpadli w autentyczną panikę. A teraz, kiedy to wiesz, każde twoje wyjście do wody w nocy przypomina kiepski horror, bo przecież nigdy nie wiadomo, co czai się pod powierzchnią, nieprawdaż? Więc lepiej zostań w bezpiecznym fotelu, w którym w X-Vibe domykamy ten nightmarek, bo świat jest wystarczająco dziwny, bez taplania się w szczątkach. Skoro masz już dość tych wszystkich upiornych rytmów, czas na Ariane Grande i Iggy Azalea w utworze Problem na falach X-Vibe.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Radio X Vibe. Nie, nie, nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

gdziekolwiek chcesz. X-Vibe. Już gra.

Marek z Ursynowa wysłał wiadomość do swojej żony Ewy, bo po awarii instalacji gazowej w kuchni każde włączenie palnika kończy się w ich mieszkaniu potężnym hukiem. A ten utwór to jedyny sposób i ostrzec sąsiadów przed nadchodzącą detonacją. Niech ten numer leci w radiu X-Vibe dla Ewy od Marka, bo Nazia Hasan i jej Bum Bum to w ich obecnej sytuacji jedyny uczciwy komunikat bezpieczeństwa. Więc trzymajcie się tam ciepło w tej kuchni.

0: daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Gramy ostro, mówimy szczerze, a czasem coś się nawet rymnie. X-Vibe, twój ziomek w eterze.

To był Anikuni w wersji Polo and Pan w X-Vibe. Czy wiesz, że ten utwór to tak naprawdę tradycyjna kołysanka z plemienia Indian Arapaho? Czas na następne hity dla pokolenia X, a zaraz po nich wracamy do Amy Winehouse w radiu X-Vibe.

Oddałeś wszystko, żeby dostać się do Give Me Everything, a teraz kończysz jako smutny facet, samotnie jedzący obiad w Tom's Diner. Życie to jednak niezły żart, co nie? Radio X Vibe.

Nowa godzina w Radiu X Vibe. Nie obiecujemy, że będzie lepsza od poprzedniej, ale muzyka trzyma poziom, przynajmniej ta.

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy Ci, jak żyć. Nie mówimy Ci, na kogo głosować. Mówimy Ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

X-Vibe. Radio takie trochę inne.

błagałeś o trochę czułości w Need You Now, a skończyłeś jako danie główne dla kosmitów w I Lost My Heart to a Starship Trooper. Cóż, przynajmniej nie będziesz musiał płacić alimentów. Radio X Vibe.

Roger, you're looking good for translation.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

To był Anti-Hero w wykonaniu Crystal Rock i Anastasia Rose w X-Vibe. Wiedziałeś, że Crystal Rock to w rzeczywistości niemiecki producent, który ma na koncie setki remiksów? Następne hity dla pokolenia X, a zaraz po nich wrzucam Lionela Richie. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Słuchaj, Halina tutaj. Utknęłam w Paryżu na lotnisku i mam już dość tego czekania. Puść mi może She Will od Lil Wayne Drake, bo tylko to mnie uratuje w tym radiu X-Vibe.

X-Vibe. Nie bierz życia zbyt poważnie. Nas też nie.

0: wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

jako Pillow Talk, czas na VJ The DJ, czyli idealny soundtrack do udawania, że faktycznie wiesz, co robisz w życiu, przynajmniej dopóki nie wyłączą prądu.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

dostałem wiadomość od Michała z Ursynowa, który codziennie rano myśli o tym gościu w srebrnym kombi, co pół roku temu zajechał mu drogę tak bezczelnie, że do dziś Michał wyobraża go sobie jako osobę desperacko potrzebującą uwolnienia od własnego braku kultury. Więc specjalnie dla tego mistrza kierownicy w Radiu X Vibe leci Agnes z kawałkiem Release Me, bo najwyższy czas, żebyś wreszcie puścił tę kierownicę i przestał marnować wszystkim czas.

To był Tanz der Moleküle od Mia w X-Vibe, zespoł, który swoją drogą założył szkołę muzyczną w Berlinie. Lecą następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Oli Harper i Magi Szabo. Zostań z radiem X-Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

0: to było We Found Love w wykonaniu Veranda Life, Efa i Raz w X-Vibe. Czy wiesz, że członkowie Raz zaczynali od grania na ulicy, zanim trafili na listy przebojów? To następne hity dla pokolenia X, a zaraz potem wjeżdża Entrance. Zostań w radiu X-Vibe.
1: Oh yeah, check it out. Give me a D.
2: D.
1: Give me a I.
2: I.
1: Give me a S.
2: S.
1: Give me a C.
2: C.
1: Give me a O.
2: O.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to albo nie.

Dobra, słuchaj, tu Włodzimierz z Kalisza. Żona mnie właśnie ściga, żebym w końcu ogarnął ten prezent na rocznicę ślubu, więc puszczajcie w końcu Pulp i ich Disco 2000, bo w Radiu X Vibe przynajmniej nie puszczacie tego chłamu co wszędzie.

Tool X Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie. Po prostu gramy muzykę.

skoro było już too late for goodbyes, to teraz czas błagać, żeby nikt nie uciekł przy Say You Won't Let Go. Dramaturgia jak w brazylijskiej telenoweli, tylko bez budżetu. Radio X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

0: away.
1: Skoro już let it go i puściłeś w niepamięć godność, czas wziąć się w garść i walk like a man. Choć patrząc na twoje buty, to może być wyzwanie. Radio X Vibe.

zdobył Mess It Up w remiksie Purple Disco Machine, czyli The Rolling Stones, w wydaniu którego Mick Jagger pewnie sam do końca nie rozumie. Wiedziałeś, że wokalista Stonesów studiował w London School of Economics, zanim wolał śpiewać? Mamy następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Thompson Twins. Zostań z radiem X-Vibe.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do swojego dawnego ja, które znów zjadło pizzę o 3 nad ranem. I teraz czuje się jak drapieżnik polujący na resztki w lodówce. Więc Animals od Maroon 5 leci w radiu X-Vibe jako przypomnienie, że instynkt przetrwania bywa zgubny. Marek dla Marka.

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

Double Fantasy to było marzenie o spokoju, ale zaraz wieżca Freestyler. Więc lepiej odłóż ten kieliszek wina i zacznij machać rękami przed monitorem, bo wstyd tak stać bez ruchu. Radio X-Vibe.

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

To był Bounty the Park od Gayle Mac It Vibe. Wiedziałeś, że facet lat 80. nie potrafił grać gitarę, więc upusty za to, żeby mógł ci bagi. Mamy wstępny hit, tylko kolejna X, a za chwilę wieje gossip. Zostań z Adam X Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

Marek z Ursynowa. Chciał napisać szefowi, że projekt jest gotowy, ale telefon zmienił to w obietnicę, że projekt jest gotówką, co skończyło się dość niezręcznym spotkaniem w kadrach. Więc na osłodę, żeby chociaż w myślach uciec do Bangkoku, w Radiu X-Vibe leci Robey z utworem One Night in Bangkok, dedykowanym przez Marka dla jego szefa.

0: To było Sara Perchettiamo w wykonaniu Crystal Rock i DJ Herzbeat w X-Vibe. Czy wiesz, że Amy Winehouse pisała teksty na serwetkach, bo twierdziła, że papier jest bardziej osobisty? To następne hity dla pokolenia X, a teraz czas na Marka Ronsona i Amy Winehouse. Zostań z radiem X-Vibe.
1: Hi, it's Rolling.
2: I'm sorry, Charlie Murphy, I was having too much fun.

story of my life to w sumie niezły dramat, ale skoro życie daje ci w kość, to lepiej powtórz to yeah, yeah, yeah i udawaj, że wszystko gra. Tak działa radio.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Skoro Super Base ci nie wystarczył, żeby sąsiedzi wreszcie wezwali policję, to teraz Bambina Radio Version pewnie ich dobije. Przynajmniej w więzieniu nie będziesz musiał płacić za prąd. Radio

To był Mars od George'a Stengela w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten facet przed karierą muzyczną był profesjonalnym piłkarzem? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Laurent Wolf. Zostań z radiem X-Vibe.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

końcu usiadłem w tej Legnicy, Gracjan z tej strony. Totalnie mam dość wszystkiego, więc puszczajcie wreszcie Zezę od Jose London w tym radiu X-Vibe, bo inaczej zwariuję.

Radio Pokolenia X. Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Never Enough to stan mojej cierpliwości, a Future Brain to jedyne, co może uratować ten świat przed całkowitym upadkiem. Choć patrząc na nasz, to chyba już za późno. Radio X Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Marek z trzeciego piętra przesyła wiadomości do sąsiada z naprzeciwka, który znowu zajął 1,5 miejsca parkingowego, więc dedykuje mu kawałek Smooth, bo liczy, że w końcu zrobi się na tyle gładko, żeby inni też mogli zaparkować swoje auta. W radiu X-Vibe przy dźwiękach Santana i Rob Thomas w utworze Smooth, bo Marek ma już serdecznie dość tego mistrzowskiego parkowania sąsiada.

było Better Off Alone od Alice DJ w X-Vibe. Wiedziałeś, że wokalistka Judith Prong po latach rzuciła scenę, żeby zostać profesjonalną makijażystką? Czas na następne hity dla pokolenia X, czyli Jeremiah i YG. Zostań w radiu X-Vibe.

0: xvibe.pl i xvibe.pl.
1: Zegar nie kłamie. Kolejna godzina życia za tobą. Sprawdź, przy czym będziesz ją marnować w xvibe.

0: jesteś ty.
1: Dzień dobry. Nie, żartuję. To Radio X Vibe.

To był Widest Dreams Taylor Swift w X-Vibe. Wiedziałeś, że ona napisała swój pierwszy utwór o tytule Lucky You, mając zaledwie 12 lat? Następne hity dla pokolenia X, czyli Modern Talking, już za chwilę. Zostań z radiem X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Słuchajcie, dostałem wzruszającą wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten numer swojej szefowej, bo w końcu zrozumiał, że to hymn o jej obsesji na punkcie segregacji odpadów i wiecznego sprzątania biura w każdy poniedziałek. Nic tak nie boli jak ten ból istnienia przy sortowaniu plastiku, więc niech ta muzyka będzie dla niej wsparciem przy kolejnym wynoszeniu śmieci. W radiu Ex Vibe leci teraz Manic Monday, The Bangles, dla szefowej od Marka. Oby ten tydzień był choć trochę mniej

po Purple Pills czas na In the Night, bo przecież każdy trip musi się skończyć solidnym zjazdem w ciemnościach. Nie pytaj skąd to wiem, po prostu słuchaj dalej w Radio X Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe. Ask for money.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Najpierw Wicked Game o toksycznym związku, a potem The Night o tym, jak w nim przetrwać. I tak właśnie marnujesz życie przy moim głośniku. Radio X.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

To było Cynical w wykonaniu Two Colors, Safri Duo i Chrisa de Sarandy w X-Vibe. Czy wiesz, że Safri Duo zaczynali od klasycznej muzyki perkusyjnej, zanim podbili listy przebojów? Teraz czas na następne hity dla pokolenia X, a za moment The Breeders w radiu X-Vibe.

piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy, jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do tego upierdliwego bota od rzekomych paczek, który wpada mi do skrzynki częściej niż moja własna matka. Więc dedykujemy mu fading od Ale Farben i Illiry, bo po prostu marzę o tym, żeby ten cały spam wreszcie zniknął z mojego życia. W radiu X-Vibe, gdzie leci właśnie Ale Farben oraz Illira z numerem fading. Dla natrętnego kuriera od Marka z Ursynowa. Trzymajcie się tam ciepło i nie dajcie się zwariować.

Ed Sheeran buduje zamek na wzgórzu, żeby zaraz potem utknąć w tanecznym bolero. To jak próba wyjścia z nudnego wesela wujka, który za bardzo uwierzył w swoje ruchy. Radio X Vibe.

tu Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

0: nothing, so there's nothing to regret. Other than this 4/4 kick drum pounding in my head.
1: Piotrek z parteru przesyła wiadomość do sąsiada z góry, który najwyraźniej ćwiczy crossfit w salonie o 3 nad ranem, więc dedykuje mu ex w wykonaniu egzybita, żeby wreszcie zrozumiał, że to jego podłoga powinna być tak naprawdę pusta, a nie mój spokój, bo przecież w Radiu X Vibe gramy tylko to, co poprawia sąsiedzkie relacje.

to było Nothing's Gonna Stop Us Now zespołu Starship w X-Vibe. Wiedziałeś, że wokalista Mickey Thomas śpiewał wcześniej w grupie Jefferson Airplane? Mamy następne hity dla pokolenia X, a teraz czas na Bruce Hornsby and the Range. Zostań z radiem X-Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

0: Tylko ja.
1: Nadzieja zespołu Ira brzmi dzisiaj wyjątkowo nostalgicznie. Chociaż umówmy się, że ten patos wokalny Artura Gadowskiego zawsze był jak wizyta u dentysty. Niby konieczna, ale niekoniecznie przyjemna. W 1994 roku, kiedy ten kawałek święcił triumfy, świat żył głównie odkryciem, że internet wcale nie służy do poważnej nauki, tylko do marnowania czasu na czatach, co w sumie wyjaśnia dzisiejszy stan cywilizacji. Skoro już przebrnęliśmy przez terrenie, czas na coś, co kompletnie nie bierze jeńców i przypomina, że życie jest krótkie, więc lepiej nie przejmować się powagą sytuacji. Przed tobą Kesha i Dai Young w Radiu

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy ci jak żyć, nie mówimy ci na kogo głosować. Mówimy ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

Mamy wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten numer swojej sąsiadce, bo po tym jak zjadła całe opakowanie cukru pudru prosto z torebki, w końcu zrozumiała, że to jedyny sposób na napędzenie organizmu w tym zwariowanym świecie. No, totalny odlot. A teraz w Radiu X Vibe 18 Sugar Rush dla sąsiadki od Marka.

Dasza właśnie wyśpiewała swoje żale do butów i szczerze mówiąc, po takim finale mam ochotę po prostu usiąść i przestać cokolwiek robić w czasie audycji w X-Vibe. Skoro mowa o bezproduktywności, przypomnij sobie rok 1999, kiedy to pewien programista stworzył wirusa komputerowego tylko po to, żeby sprawdzić, czy ktoś w ogóle zauważy, że system padł. Spoiler był taki, że nikogo to nie obeszło. Skoro już jesteśmy przy stanach wyższej konieczności, czas na powrót do czasów, kiedy włosy układało się na lakier, a nie na żel. Więc teraz Loverboy i Heaven in Your Eyes w X-Vibe.

To był Niall Horan i Slow Hands w X-Vibe. Wiedział ich, że Niall wygrał brytyjskiego X-Faktora, ale nigdy nie nauczył się grać na gitarze z nut? To już wszystkie następne hity dla pokolenia X, a teraz czas na Bonnie Tyler. Zostań z radiem

Tytan i delfin ze swoimi czarnymi oczami to dowód na to, że w 2005 roku muzyka miała specyficzne poczucie humoru. Podobnie zresztą jak moda, która w tamtej dekadzie wybaczała zdecydowanie zbyt wiele. Skoro już wspominam o dziwnych nawykach, to warto dodać, że w 1986 roku pewien śmiałek postanowił przejechać przez całe Stany Zjednoczone, jadąc tyłem, co jest równie sensowne jak próba ucieczki przed tym radiowym hitem. Lepiej zatem spojrzeć w przyszłość i zmienić klimat na coś, co przynajmniej udaje powagę, więc puszczamy to w niepamięć, bo teraz T.I. i Live Your Life w Radiu X-Vibe.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowej, bo w końcu po 3 godzinach naprawiania cieknącego kranu w łazience wreszcie przestało kapać i sytuacja jest już naprawdę daleka od zalania mieszkania, co Frank Stallone genialnie przewidział w swoim hicie. A teraz w Radiu X-Wipe Frank Stallone Far From Over dla teściowej od Marka.

słyszałeś to prologowe wyznanie i mam nadzieję, że twoje głośniki nie wyzionęły ducha przy tych dźwiękach, bo w 2004 roku, kiedy świat zachwycał się pierwszymi telefonami z wbudowanym aparatem, nikt nie przypuszczał, że będziemy tak beznadziejnie uzależnieni od cyfrowych powiadomień. Więc skoro już weszliśmy w ten nostalgiczny klimat, to pora na odrobinę niedzielnego spokoju, który w wydaniu naszych dzisiejszych bohaterów brzmi zdecydowanie lepiej niż poranne wstawanie do pracy. Bo teraz Maroon 5 i Sunday Morning Vicks Vibe.

szef znowu chce feedbacku na callu, załóż słuchawki, włącz X-Vibe. Przynajmniej jeden głos w twojej głowie będzie miał sens.

To był Lighters od Bad Meets Evil i Bruno Marsa w X-Vibe. Wiedziałeś, że Bruno Mars w wieku 4 lat grał Elvisa w filmie? To historia na inny raz. A teraz następne hity dla pokolenia X. Zaraz wjeżdża Cher. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Małgorzata Ostrowska jako Mister of America to ten rodzaj nostalgii, który zmusza do zastanowienia, czy lata 80. faktycznie były tak barwne, czy po prostu wszyscy wtedy żyli w oparach lakieru do włosów. Skoro o dziwnych faktach mowa, to w 1987 roku powstał pierwszy w historii wirus komputerowy dla pecetów, który skutecznie psuł życie użytkownikom, przypominając nieco sposób, w jaki dzisiejsze fale upałów psują plany na spokojny wieczór. Skoro klimat robi się duszny i lepki, czas na zmianę nastroju w radiu X-Vibe, bo nic tak nie koi nerwów jak odrobina współczesnego chłodu. Teraz Glass Animals i Heat Waves w radiu X-Vibe.

0: Słuchaj, Marek z Radomia pisze, że dedykuje ten kawałek szwagrowi, bo facet po prostu nie może znaleźć odpowiednich spodni, które od i go nie uciskały w pasie. A ten utwór to przecież manifest walki z krawcami oprawcami. A teraz w Radiu X Vibe, Right Set Fred, I'm Too Sexy. Dla szwagra, od Marka.
1: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.

Anne-Marie i Niall Horan właśnie skończyli wyznawać sobie miłość w tym uroczym kawałku. A ty pewnie zastanawiasz się, czy to jeszcze muzyka, czy już terapia grupowa dla zagubionych w uczuciach. W 1986 roku pewien człowiek wymyślił, że można sprzedawać powietrze w puszkach i zarobił na tym fortuny. Więc skoro świat kupił taki absurd, to spokojnie przełkniesz ten totalny przeskok w stronę klubowych parkietów, gdzie liczy się tylko rytm i odpowiednie nastawienie. Więc teraz Calvin Harris i jego My Wave, X-Vibe.

X-Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Double Stole the Show, Kygo i Parson James w X Vibe. Wiedziałeś, że Kygo tak naprawdę uczył się gry na pianinie metodą prób i błędów, bo nie potrafił czytać nut? Następne hity dla pokolenia X, czyli Mustè i Emma Lanford. Zostań w Radiu X.

0: serca i miłości. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei.
1: Zero zbędnych słów. Po prostu to zostaw. X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

czasem szczery, czasem zwyczajnie kłamie. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny, osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Załoga G w wykonaniu zespołu Hurt to idealny podkład do rozmyślań nad tym, jak bardzo minione dekady potrafiły nas zaskoczyć. Bo w 1987 roku w Związku Radzieckim po raz pierwszy w telewizji pokazano striptease, co było równie absurdalne, co próba odnalezienia logiki w dzisiejszym wieczorze. Trochę jak ten numer, który właśnie wybrzmiał. Rzeczywistość bywa męcząca, więc lepiej nie szukać w niej sensu na siłę i po prostu płynąć z prądem w radiu X-Vibe. Skoro zegary w naszych głowach i tak nie nadążają za tempem życia, niech przynajmniej czas umili odpowiednia ścieżka dźwiękowa. Bo oto Saxena, Jessie G oraz FN Chill z utworem Clocks w radiu X-Vibe.

Pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowej, która wreszcie zrozumiała, że podrzucanie nielegalnych przepisów na bigos to przestępstwo, za które należy się kara w świetle przepisów z 1984 roku. To totalny klasyk o walce z kuchennym podziemiem, więc trzymaj się mocno, bo prawda o przyprawach wychodzi na jaw. A teraz w Radiu X-Vibe Eurythmics Sex Crime 1984 dla teściowej od Marka.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

głos Lord Huron zawsze brzmi jak próba udawania, że nie płakałeś na ostatnim weselu, choć wszyscy wiemy, jak jest naprawdę. W roku 1998, kiedy świat jeszcze wierzył w trwałość małżeństw zawieranych w szale, Shania Twain postanowiła nagrać hymn dla każdego, kto ma dość samotnego podgrzewania pizzy. To klasyk, przy którym nawet najbardziej zatwardziali sceptycy niechętnie wzdychają, więc przygotuj się na totalny muzyczny obłęd, bo w X-Vibe czas na Shania Twain i Briana White w utworze From This Moment On.

To był Feel It Still zespołu Portugal The Men w X-Vibe. Czy wiesz, że członkowie zespołu pochodzą z Alaski, co tłumaczy ich dość specyficzne podejście do pisania hitów? Mamy następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjedzie Mister Mister. Zostań z radiem X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

0: Słuchacie radia X-Vibe.
1: Tak, tak, kochani, Radio X-Vibe, wtorek, godzina 22, oznacza to, że czas rozpocząć audycję Old and Gold. Nie inaczej, przez najbliższe dwie godzinki będę prezentować dla was już trzecią półeczkę najlepszych piosenek wybranych przez magazyn Billboard. A który rocznik? 1990. Tak jest. 36 lat temu te piosenki wiodły prym na listach przebojów magazynu Billboard. No i zostały wybrane jako te najlepsze, 100 najlepszych piosenek z danego roku. Moi drodzy, oczywiście zanim usłyszycie pierwsze ciekawostki, zanim usłyszycie pierwsze piosenki, pierwsze rytmy, kilka takich informacji organizacyjnych, zanim oczywiście wszyscy dołączą, damy im tak z 2-3 minutki, niechaj i tak będzie. A więc dla tych wszystkich, którzy są od samego początku słuchania audycji, zapraszam was bardzo serdecznie do zapoznania się z naszą stroną internetową. Tak, tak, jest już tutaj Dominik Czucz-Niebrzegowski, mój tutaj przyjaciel radiowy z zaprzyjaźnionej rozgłośni internetowej również, ale do Dominika za chwileczkę wrócimy. Tak więc kłaniam się mości Dominiku, cieszę się przeogromnie, że jesteś. A to wiem, ponieważ Dominik odezwał się w naszym kąciku marudzenia. Tak jest, również macie taką możliwość. Wystarczy podać swoje imię, tudzież pseudonim artystyczny. I w ten oto sposób możecie już tutaj komentować, czy prezentowane piosenki, czy ewentualnie możecie również się odnosić do moich opinii na temat poszczególnych piosenek, a może macie akurat jakieś ciekawostki na temat wybranej piosenki, o których na przykład nie wspomnę, a byłyby godne uwagi. Czy piosenek, czy samego artysty, jak najbardziej kącik marudzenia jest do waszej dyspozycji 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, do 31 dni w miesiącu, 365 lub 366 dni w roku. Moi drodzy, ale oczywiście samym kącikiem marudzenia człowiek nie żyje. Zapraszam was w takim układzie do odwiedzenia i zapoznania się również z zakładką Ramówka. Tutaj dowiecie się, jakie audycje są dla was prezentowane przez moje koleżanki i kolegów z radia. I w ten oto sposób dowiecie się, że na przykład Adrian w swoją audycję Play of Beats prezentuje w każdy poniedziałek od godziny 20 do godziny 22. Audycja Old and Gold, której właśnie słuchacie w każdy wtorek od 22 do północy. W środę dajemy wam troszeczkę wytchnienia, aby w czwartek z przytupem rozpocząć wieczór od 21 do 22.30 rokowa propagacja w wykonaniu Marcina. I tak samo Marcin tanecznym krokiem wprowadza nas w weekend, a dokładnie w piątkowy wieczór, a to za sprawą audycji Funky House od 22 do 23. Myśli nieuczesane od 22 do 23 w wykonaniu Kasi w każdą sobotę, a w niedzielę naszą ramóweczkę domyka Ola. Aleksandra, dźwięki staśmy od 18 do 20. Ale oczywiście, tak jak wspominałem przed chwileczką, do Dominika wracamy, bowiem Dominik w naszej zaprzyjaźnionej rozgłośni radiowej, również internetowej, o nazwie X-Stacja, x-stacja.pl, dokładnie, w każdą niedzielę od godziny 17 do 20 prowadzi swoją autorską audycję Siła Wyrazu, gdzie zaprasza swoich gości, swoich słuchaczy do współtworzenia audycji. Polega to na tym, że do wybranego słowa proponujecie piosenki, a także uzasadnienie, dlaczego akurat ta piosenka pasuje wam do danego słowa. Tak więc w każdą niedzielę Siła Wyrazu od godziny 17 do godziny 20 wybrzmiewa w rozgłośni x-stacja.pl, a słowo na najbliższy tydzień, na najbliższą audycję to jest klatka, moi drodzy. Tak więc, jeżeli macie coś, jakiś pomysł na piosenkę, która może mieć w sobie słowo klatka albo nawiązuje do klatki, ewentualnie artysta może mieć w swoim pseudonimie klatka na przykład. Możliwości jest naprawdę ogrom. Tak więc jedno co, to ogranicza was tylko i wyłącznie wasza wyobraźnia, moi drodzy. Dobrze, wstępne informacje przekazane. Aha, jeszcze tylko jedna taka szybciutka informacja odnośnie zakładki powtórki na naszej stronie xvibe.pl. Możecie tutaj się zapoznać z wcześniej prezentowanymi audycjami przez moje koleżanki i kolegów, abyście mogli wypracować sobie swoje własne zdanie, zapoznać się z naszą twórczością, którą dla was przygotowujemy. jak najbardziej i wybrać, w które dni chcielibyście dołączyć do grona słuchaczy. Oczywiście polecam każdy jeden dzień z radiem X-Vibe. Czemuż by nie? Będzie nam bardzo, bardzo miło. Oczywiście wszystkich nowych słuchaczy witam bardzo serdecznie, kłaniam się w nisko w pas. No i zaczynamy tę prawilną część audycji Old and Gold po 5 minutach. Jest, wyrobiłem się. Dobrze, moi drodzy, od czego by tu zacząć dzisiejszą audycję? Nie było innej możliwości. Ten klasyk jako pierwszy musi wybrzmieć. We didn't start the fire, czyli piosenka napisana przez amerykańskiego muzyka Billego Joela. Utwór został wydany jako singiel 18 września 1989 roku, a następnie 17 października 1989 jako część albumu Joela Stormfront. Jego dynamiczny tekst zawiera serię krótkich odniesień do 119 ważnych wydarzeń politycznych, kulturalnych, naukowych i sportowych, które miały miejsce między 49 rokiem minionego stulecia, czyli jest to rok urodzenia Billego Joela, a 1989, głównie w kolejności chronologicznej. Joel wpadł na pomysł piosenki, gdy właśnie skończył 40 lat. Był w studiu nagraniowym i spotkał 21-letniego przyjaciela, Shona Lennona, który powiedział: to okropny czas, żeby mieć 21 lat. Utwór był nominowany do nagrody Grammy w kategorii Płyta Roku, a pod koniec 1989 roku stał się trzecim singlem Joela, który dotarł do pierwszego miejsca na liście Billboard Hot 100 w Stanach Zjednoczonych. Stormfront stał się trzecim albumem Joela, który dotarł do pierwszego miejsca w Stanach Zjednoczonych. Utwór We Didn't Start the Fire, szczególnie w XXI wieku, stał się podstawą wielu parodii popkultury i nadal jest wykorzystywany w różnych programach telewizyjnych, reklamach i produkcjach komediowych. Pomimo wczesnego sukcesu, Joel później przyznał, że nie przepada za nim pod względem muzycznym. Początkowo utwór był utworem country. W wywiadzie udzielonym Davidowi Hornowi w 1993 roku Billy Joel stwierdził, że piosenka jest straszna jak wiertło dentystyczne i że jest okropnym utworem muzycznym. Późniejsze pokolenia krytyków muzycznych uznały ją za jedną z jego najgorszych. Czyli jednak coś musi w tym być. Skoro już sami krytycy tak mówią, no możliwe, że również jest to po prostu najgorsza piosenka. Mam nadzieję, że tylko i wyłącznie w ich mniemaniu. Ja osobiście tę piosenkę bardzo lubię. Jeżeli jesteście innego zdania i uważacie, że ta piosenka w ogóle nie powinna powstać, kącik marudzenia jest do waszej dyspozycji, a najlepiej pisze się właśnie do konkretnej piosenki. Billy Joel, We Didn't Start the Fire.

Moi drodzy, bardzo ważna informacja, pragnę się poprawić, a to za sprawą Dominika, bowiem słowo klatka, oczywiście wasze propozycje muzyczne do słowa klatka możecie wysyłać przez cały ten tydzień i aż do przyszłej środy, do 1 lipca, bowiem audycja właśnie z tym słowem wybrzmi nie w tę, a w następną niedzielę, moi drodzy. Tak więc macie troszeczkę czasu, żeby pobawić się słowem i muzyką. Oczywiście, jak najbardziej. Z takich jeszcze ważnych informacji, takich ogłoszeń naszych, że tak powiem, ogólnopolskich, światowych, myślę, że można tak, jak najbardziej. Dzisiaj świętujemy Dzień Taty. Nieładnie jest, bardzo nie lubię określenia Dzień Ojca, takie w ogóle paskudne. Moim zdaniem, takim prywatnym, mam nadzieję, że się zgodzicie, jeżeli się nie zgadzacie, to możecie również zostawić swój komentarz. Bowiem ojcem może być każdy, natomiast aby być tatą, to trzeba włożyć w to ogrom, naprawdę ogrom pracy, w zbudowanie relacji ze swoim dzieckiem, czy to córeczką wspaniałą, piękną, cudowną, czy też wspaniałym jegomościem, synem. Tyle. Tak więc, drodzy panowie, tatusiowie, wszystkiego najlepszego od taty dla taty. No i niech tak będzie, moi drodzy. Dobrze, kolejna piosenka już jest gotowa, aby być zaprezentowaną. I Don't Have the Hearts to utwór napisany przez Alana Richa i Judah Friedmana, a nagrany przez amerykańskiego artystę R&B Jamesa Ingrama. Jest to jedyny singiel Ingrama, który jako solista znalazł się w pierwszym miejscu listy Billboard Hot 100 w USA i jego drugi singiel numer jeden w klasyfikacji generalnej od utworu Baby Come to Me z udziałem Patty Austin, który znalazł się na szczycie listy Hot 100 w 1983 roku. Ingram otrzymał nominację do nagrody Grammy w kategorii Najlepszy Męski Wokal Popowy podczas 33. ceremonii rozdania nagród Grammy w 1991 roku właśnie za ten utwór. Wydany jako czwarty singiel z albumu Ingrama It's Real z 1989 roku, I Don't Have the Hearts dotarł na szczyt listy Billboard Hot 100 20 października 1990 roku. Ballada utrzymywała się na pierwszym miejscu przez tydzień i stała się jego ostatnim przebojem w top 40. I Don't Have the Hearts to pierwszy utwór, który duet Alana Richa i Judah Friedmana stworzył razem. Przedstawiony przez Kathy Spanberger, przepraszam was bardzo, za dużo literek obok siebie. A zatem, przedstawiony przez Kathy Spanberger, szefową Peer Music, Rich miał już napisany pierwszy wers i refren utworu. Zainspirowany tym, co usłyszał Friedman, zaprosił Richa do swojego mieszkania w Los Angeles, aby dokończył tekst. No, mam nadzieję, że wyszło z tego coś naprawdę ciekawego i nawet człowiek nie czuje, kiedy mu się rymuje. A czy rymy się pojawią w piosence? Przekonamy się już teraz. James Ingram, I Don't Have the Heart.

Moi drodzy, powiem wam, że ta piosenka skłoniła mnie do refleksji, bowiem pojawił się tam jeden fragment. I don't have the heart to love you the way you want me to. Czyli nie mam serca, aby cię kochać tak, jak tego oczekujesz, tak, jak tego pragniesz. Tak się właśnie zastanawiam, czy... czy miłość i okazywanie czy tej miłości powinno być w jakiś sposób przez drugą osobę narzucone, a może jednak powinno to wypływać jakoś tak naturalnie. No jest, powiem wam, że trudny temat tak na dobrą sprawę do ogarnięcia. Możecie oczywiście zawsze jakąś tutaj swoje zdanie zostawić w kąciku marudzenia. Będzie mi bardzo miło, co na przykład na ten temat uważacie. A teraz kolejna propozycja muzyczna. Cieszę się przeogromnie, że dzisiaj również i ten pan się pojawi w audycji. Jego charakterystyczny głos, pomimo dojrzałego wieku, chyba 81 lat ma Sir Rod Stewart na dziś dzień, o ile dobrze pamiętam. A piosenka, która wybrzmi obecnie, to Downtown Train. Autorem jej jest Tom Waits, a wydana na albumie Rain Dogs z 85 roku. Kilku artystów muzycznych, w tym właśnie wcześniej wspomniany Rod Stewart, a także Patti Smith i Bob Seger, znalazło się na listach przebojów z coverami Downtown Train. Rod Stewart nagrał cover, który po wydaniu jako singiel pod koniec 89 roku osiągnął trzecie miejsce na liście Billboard 100, a także był numerem 1 na listach przebojów Album Rock i Adult Contemporary. Utwór dotarł do pierwszego miejsca w Kanadzie i znalazł się w pierwszej dziesiątce listy UK Singles Chart w 1990 roku. Stewart otrzymał nominację do nagrody Grammy za piosenkę w kategorii Najlepszy męski wokal popowy. Pierwotnie wydany jako singiel poza albumem, utwór Stewarta, Downtown Train, znalazł się na niektórych wydaniach jego albumu Vagabond Heart z 1991 roku, moi drodzy. Nie zostaje mi nic innego, jak oddać was w ręce tegoż artysty. Rod Stewart, Sir Rod Stewart, Downtown Train.

No, powiem wam, że głos Rada Stewarta jest niezwykle przyjemny. Bardzo lubię, choć nie słucham na co dzień, to jednak kiedy już wybrzmi, naprawdę z wielkim sentymentem się słucha. No i cóż tu dużo mówić. Ten właśnie jego charakterystyczny głos wręcz czaruje w każdej jednej piosence. Moi drodzy, wybrzmiało kilka męskich głosów w różnych aranżacjach. To, co powiecie teraz na partię kobiecą. Rhythm Nation, czyli piosenka amerykańskiej piosenkarki Janet Jackson, wydana w październiku 1989 roku przez wytwórnię A&M Records jako drugi singiel z jej czwartego albumu studyjnego Janet Jackson's Rhythm Nation 1814. Piosenka została napisana i wyprodukowana przez Jackson we współpracy z Jimmy Jamem i Terrym Lewisem. Jackson rozwinęła koncepcję utworu w odpowiedzi na liczne tragedie medialne, decydując się na podjęcie tematu społecznego poprzez wykorzystanie politycznego punktu widzenia w optymistycznej muzyce tanecznej. Czyli generalnie tak, dzieje się źle na świecie, ale pokażemy to w optymistyczny sposób w tanecznej piosence. Można i tak. W Stanach Zjednoczonych utwór zajął drugie miejsce na liście Billboard Hot 100 i znalazł się na szczycie listy Hot Black Singles i Dance Club Songs. Znalazł się również w pierwszej 40 kilku list przebojów na całym świecie. Rhythm Nation otrzymało wiele wyróżnień, w tym nagrodę BMI, British Music Industry Awards, Pop Awards. O ile dobrze pamiętam, właśnie ten skrót tak to oznaczał, British Music Industry, BMI. Za najczęściej odtwarzaną piosenkę, nagrodę Billboard Award za najlepszy singiel do tańca imprezy klubowej oraz nominację do nagrody Grammy dla Jackson w kategorii Producent Roku. Po nagraniu czwartego albumu studyjnego Jackson zainspirowała się do poruszania kwestii społecznie świadomych jako odpowiedzi na różne tragedie przedstawiane w serwisach informacyjnych. Postanowiła kontynuować tworzenie kolejnych piosenek o podobnej koncepcji, skupiając się na politycznym punkcie widzenia w energetycznej muzyce tanecznej. Tekst piosenki został napisany jako montaż jedności rasowej z pasją Jackson do tańca, wyobrażając sobie świat ślepy na kolor skóry, podzielający te same przekonania. Moi drodzy, no, powiem wam, że taki dość ciekawy zabieg nam się tutaj szykuje. Trudne tematy polityczne, kulturowe i narodowościowe w tanecznej piosence. No cóż, czegoż tu się nie robi, aby dotrzeć do szerszego grona słuchaczy, albo właśnie, żeby znaleźć posłuch i zwrócić uwagę, rzucić takie światło właśnie dzienne na pewne problemy, które na co dzień się pojawiają. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Janet Jackson, Rhythm Nation. Posłuchajmy teraz, a czemuż by nie.

Moim skromnym, prywatnym zdaniem taneczna wersja tej piosenki, znaczy może nie tyle, że wersja, ale aranżacja, o, w ten sposób, taneczna aranżacja tej piosenki troszeczkę jakby przyćmiła kwestie, które chciała poruszyć. Czyli dla mnie tak do końca nie wybrzmiały te problemy polityczne, społeczne i temu podobne. Myślę, że tak jak miały wybrzmieć. Ale zwróciłem uwagę też na jeszcze jedną rzecz. Zróbmy skok w przyszłość, do roku 1995, kiedy to właśnie duet Janet Jackson z jej bratem, świętej pamięci Michaelem Jacksonem, stworzył piosenkę Scream. I tutaj zauważyłem pewnego rodzaju drobne niektóre podobieństwa w niektórych fragmentach właśnie pomiędzy jedną a drugą piosenką. Oczywiście Scream, jak najbardziej, świetna aranżacja, bardzo dobra piosenka. Tak więc też, jeżeli będziecie mieli wolniejszą sekundkę, gorąco polecam, aby sobie i ten tytuł odświeżyć. Moi drodzy, dobra, zostawmy rodzinę Jacksonów na chwileczkę. Możliwe, że jeszcze jakoś tam uda się ich wpleść dzisiaj. Zobaczymy, może starczy na tyle czasu. A teraz wróćmy do męskiego głosu. I'll Be Your Everything, czyli piosenka amerykańskiego piosenkarza pop Tommy'ego Page'a z albumu Paintings in My Mind. Wydana jako singiel na początku 1990 roku, I'll Be Your Everything osiągnęła pierwsze miejsce na liście przebojów Billboard Hot 100 w kwietniu tego samego roku. Utwór spędził tydzień na pierwszym miejscu, 13 tygodni w pierwszej 40 i uzyskał certyfikat złotej płyty przyznany przez Recording Industry Association of America. I'll Be Your Everything osiągnęła również 31 miejsce na liście Billboard Adult Contemporary. Piosenkę Page napisał wspólnie z Jordanem Knightem i Danem Woodem z popowego boysbandu New Kids on the Block. Podczas trasy koncertowej z New Kids w 1989 roku Page grał pewnej nocy na pianinie w hotelu, gdy Knight podszedł do niego i przez jakiś czas grali razem na instrumencie. Knight zagrał zwrotkę z utworu, który miał stać się I'll Be Your Everything, piosenką, którą Knight chciał zachować na przyszły solowy projekt. Później obaj współpracowali przy dokończeniu utworu, a Page zapytał, czy mógłby nagrać go na swój kolejny album. Knight zgodził się i wyprodukował utwór, a w projekcie uczestniczyli również pozostali członkowie zespołu, Donny Wood i Donny Wahlberg. No to cóż, moi drodzy, w takim układzie, kiedy utwór powstaje w takim towarzystwie i aranżując takie znane osobistości, myślę, że coś naprawdę zacnego musi z tego powstać. Przekonamy się już teraz. Tommy Page, I'll Be Your Everything.

Fantastyczna deklaracja. Będę twoim wszystkim. I'll be your everything. Powiem wam, że niełatwe zadanie do wykonania, ale mam takie wrażenie, odnoszę takie wrażenie, że Tom Page stanął na wysokości zadania. Czy wy byście się zdecydowali, aby być czyimś wszystkim? Trudne pytanie, tak na dobrą sprawę. Dobrze, moi drodzy, lecimy dalej z kolejną propozycją muzyczną. Rome, utwór amerykańskiego zespołu New Wave, B-52s, wydany jako trzeci singiel z ich piątego albumu studyjnego Cosmic Thing. Wokale śpiewają Kate Pearson i Cindy Wilson. Zespół B-52s współpracował z współautorem Robertem Waldropem, który napisał tekst. Wydany jako singiel w 1989 roku, Rome osiągnął trzecie miejsce na liście przebojów Billboard Hot 100 w USA i znalazł się w pierwszej dziesiątce w Kanadzie, Irlandii i Nowej Zelandii. Rome stał się drugim i ostatnim przebojem zespołu, który znalazł się w pierwszej dziesiątce listy przebojów w USA, osiągając trzecie miejsce na liście Billboard Hot 100 w marcu 1990 roku i spędzając na niej 20 tygodni. W kwietniu 1990 roku utwór uzyskał status złotej płyty przyznany przez, nie inaczej, Recording Industry Association of America. Na całym świecie utwór znalazł się w pierwszej dziesiątce list przebojów w Kanadzie, Irlandii i Nowej Zelandii, zajmując odpowiednio czwarte, dziewiąte i drugie miejsce. W lutym 1990 roku zespół B-52s otrzymał nominację do nagrody Grammy w kategorii Najlepszy popowy występ wokalny duetu lub zespołu za utwór właśnie Rome. Moi drodzy, dobrze, w takim układzie przekonajmy się, czy te liczne nagrody rzeczywiście odzwierciedlają bardzo dobrą jakość tej piosenki oraz odpowiednie jej przesłanie. Przekonamy się już teraz. The B-52s, Rome.

No, moi drodzy, mam nadzieję, że podzielacie moje zdanie, że dziewczyny stanęły na wysokości zadania i przygotowały rzeczywiście bardzo ciekawy utwór, bardzo ciekawą piosenkę, właśnie, która znalazła się na liście 100 najlepszych z roku 1990. Ale spokojnie pozostajemy w kobiecych klimatach, a to za sprawą piosenki Everything, czyli trzeciego singla z drugiego albumu amerykańskiej piosenkarki i autorki tekstów Jody Watley, Larger Than Life. Everything był trzecim z rzędu singlem z tego albumu, który znalazł się w pierwszej dziesiątce w Stanach Zjednoczonych, osiągając czwarte miejsce na liście Billboard Hot 100 i trzecie miejsce na liście Billboard Hot Black Singles. Singiel osiągnął również 11 miejsce w Kanadzie i 74 miejsce w Wielkiej Brytanii. Everything był kolejnym singlem po Friends i stał się trzecim z rzędu hitem z albumu Larger Than Life, który znalazł się w pierwszej dziesiątce listy przebojów. Everything zadebiutował na liście Billboard Hot 100 w USA na 92 miejscu w tygodniu rozpoczynającym się 14 października 1989 roku. A w tygodniu rozpoczynającym się 20 stycznia 90 roku osiągnął najwyższą pozycję, czwarte miejsce, gdzie utrzymywał się przez dwa tygodnie. W sumie singiel spędził 10 tygodni w pierwszej dwudziestce listy przebojów, moi drodzy. Dobrze, w takim układzie posłuchajmy cudownego głosu Jody Watley, którą usłyszeliśmy chyba po raz pierwszy w zeszłym tygodniu i mam nadzieję, że będziemy kontynuować jej dobrą pasce. Piosenka Everything.

Zdecydowanie bardzo mocno nawiązuje piosenka właśnie do końcówki lat 80. Doskonale tutaj właśnie wybrzmiewają charakterystyczne, czy perkusja, czy gitara, czy chociażby i nawet instrumenty klawiszowe. No, naprawdę, stylistycznie moim zdaniem bardzo mocno nawiązuje do końcówki lat 80. No ale cóż, lecimy dalej. Czy tak samo będzie i w przypadku kolejnej piosenki? Back to Life, However Do You Want Me? To piosenka brytyjskiego zespołu R&B Soul to Soul z towarzyszeniem Reggie Philharmonic Orchestra. Jest to reggae, przepraszam was bardzo, nie jaki Reggie, reggae Philharmonic Orchestra. Jest to alternatywna wersja utworu, który ukazał się na ich drugim albumie debiutanckim Club Classics Volume 1 w Stanach Zjednoczonych zatytułowanym Keep on Movin' i został wydany jako drugi singiel 30 maja 1989 roku przez Virgin Records. Jest to jeden z dwóch utworów na albumie obok Keep on Movin', w którym wystąpiła brytyjska wokalistka Karen Wheeler. Wheeler jest współautorką tekstu i tekstu do utworu. Back to Life odniósł sukces zarówno w Ameryce Północnej, jak i w Europie, zajmując pierwsze miejsce na listach przebojów w Luksemburgu, Holandii i Wielkiej Brytanii oraz czwarte miejsce w Stanach Zjednoczonych. Zespół Soul to Soul zdobył swoją pierwszą nagrodę Grammy w kategorii najlepszy występ R&B duetu lub grupy wokalnej za tę piosenkę w 1990 roku. Później znalazła się ona na albumie wydanym z okazji 10. rocznicy powstania zespołu. Autorka i wokalistka Karen Wheeler twierdzi, że utwór powstał w oparciu o doświadczenia bliskiemu śmierci, w którym omal nie odeszła, ale została odesłana z powrotem do życia, by wypełnić resztę swojej misji na ziemi. No, powiem wam, że takie przesłanie dość mocne, dość głębokie. Mam nadzieję, że da się to odczuć właśnie w tej piosence. Soul to Soul featuring Karen Wheeler. Back to Life. However Do You Want Me? Back.

Podobnie jak Janet Jackson przed chwileczką w swojej piosence Rhythm Nation poruszała taki dość mocny, poważny temat, a tak tutaj również można tak nawiązać w przypadku Jody Watley. A czy boję się właśnie tego, że w moim odbiorze właśnie ten klimat taki dyskotekowy, imprezowy troszeczkę jakby chyba ponownie przyćmiewa powagę tekstu i przesłania danej piosenki, danego tekstu. A mogę się mylić? Może akurat w waszym przypadku jest to troszeczkę inaczej? No, oczywiście, kącik marudzenia do waszej dyspozycji, moi drodzy. Ale dobrze, wracamy w takim układzie do męskiego głosu. Chociaż na sekundkę. Here and Now, czyli utwór piosenka amerykańskiego artysty Luthera Vandrossa z 1989 roku, napisany przez Davida L. Eliota, Terry'ego Steela i Charlesa Casino White'a. Singiel pochodzi z albumu kompilacyjnego The Best of Luther Vandross, The Best of Love. Here and Now stał się jego piątym singlem, który osiągnął pierwsze miejsce na liście Hot Black Singles, a także pierwszym, który znalazł się w pierwszej dziesiątce listy Billboard Hot 100, osiągając szóste miejsce. Taka oto niespodzianka. Dobrze, nie przedłużam w takim układzie i do waszej dyspozycji oddaję Luthera Vandrossa i jego piosenkę Here and Now.

Pięknie wyciągnięta ostatnia nuta w piosence. Tak jest, to był Luther Vandross, Here and Now. Moi drodzy, obiecałem wam, znaczy nie obiecałem, ale rzuciłem, że takie, znaczy rzuciłem taki pewien kąsek, o, w ten sposób, a że możliwe, że jeszcze do rodziny Jacksonów wrócimy. Tak jest, to jest właśnie ten moment. All right. Piosenka amerykańskiej piosenkarki i autorki tekstów Janet Jackson z jej czwartego albumu studyjnego, który bardzo dobrze już znacie, Janet Jackson's Rhythm Nation 1814. Napisana przez Jackson oraz Jimmy'ego Jama i Terry'ego Lewisa. Piosenka została wydana 4 marca 1990 roku przez wytwórnię A&M Records jako czwarty singiel z albumu. W Wielkiej Brytanii ukazała się jako piąty singiel z albumu w czerwcu 1990 roku. Chociaż był to jedyny singiel z siedmiu wydanych z albumu Rhythm Nation 1814, który nie znalazł się w pierwszej dwudziestce na liście Billboard Hot 100 w USA, osiągnął czwarte miejsce, stał się czwartym z rzędu singlem z albumu, który dotarł na pierwsze miejsce na liście Dance Club Songs, pomagając Jackson pobić rekord ustawiony przez Madonnę. All Right przyniósł Jackson dwie nominacje do nagrody Grammy w 1991 roku w kategoriach najlepszy żeński występ wokalny R&B i najlepsza piosenka R&B. Moi drodzy, w takim układzie słyszymy się za chwileczkę, a oj, mam dla was naprawdę ogromną muzyczną petardę zaraz po Janet Jackson i jej piosence All Right.

Obiecałem wam po Janet Jackson istną muzyczną petardę. Tak też się stanie. I am a man of my words. Tak jest, moi drodzy. Jestem człowiekiem swych słów. Debiutancki singiel amerykańskiego rapera. Ice, Ice Baby. Raper oczywiście Vanilla Ice, moi drodzy. Wydany przez SBK Records na jego debiutanckim albumie To The Extreme. Jest jego najbardziej znanym utworem i pojawił się w wersji zremiksowanej na płytach Platinum Underground i Vanilla Ice Is Back. Wersja koncertowa znajduje się na albumie Extremely Live, a wersja nu-metalowa na albumie Hard To Swallow pod tytułem Too Cold. Ice Ice Baby sampluje linię basową utworu Under Pressure brytyjskiego zespołu rockowego Queen i brytyjskiego piosenkarza Davida Bowiego, który nie otrzymał uznania za autora utworu ani tantiem, dopóki utwór nie stał się hitem. Ice Ice Baby został pierwotnie wydany jako strona B coveru Play That Funky Music Vanilla Ice, ale singiel początkowo nie odniósł sukcesu. Kiedy DJ David Morales zagrał zamiast niego Ice Ice Baby, singiel zaczął odnosić sukcesy. Ice Ice Baby był pierwszym hip-hopowym singlem, który znalazł się na szczycie listy przebojów Billboard Hot 100 w USA. Utwór znalazł się na szczycie listy przebojów w Australii, Belgii, Holandii, Nowej Zelandii, Irlandii, Wielkiej Brytanii i w Niemczech, moi drodzy. Dobrze. Po piosence kilka ciekawostek. Po prostu nacieszmy się teraz tym hitem roku 1990.

Tak, przetrwaliśmy przez tę piosenkę. Jakby to młodzież teraz określiła, cringe'owy? Nie wiem. Nie znam się na tym współczesnym młodzieżowym języku, tak więc jeżeli strzeliłem jakąś gafę, przepraszam najmocniej. Obiecałem wam jeszcze kilka tutaj, że tak powiem, ciekawostek. Parodię do tej piosenki wykonał niedługo po jej wydaniu Jim Carrey. I powiem wam, że lepiej mu to wyszło niż Vanilla Ice'owi, który sam pojawił się w filmie swoim chyba jakimś takim debiutanckim w 1991 roku. Już kiedyś o nim wspominałem, chyba też nawiązując jakoś do twórczości Vanilla Ice. Miłość w rytmie rap, tak, młodzieżowy film, jak się tutaj, że tak powiem, doczytałem. Ale to jest coś, o czym ja nawet nie miałem najmniejszej świadomości. W 2014 roku wyszła druga część tego filmu. Ice Cold, czy coś takiego. Druga część. Jakoś tak to szło. Tak więc, no, wysłuchajcie, no, musiało być zainteresowanie, musiało być zapotrzebowanie na taką właśnie produkcję. No cóż, no, jak jest zapotrzebowanie, to czemużby nie? A, Cool as Ice 2, ten właśnie z 2014 roku. Dokładnie. I tutaj w tę postać wcielił się Nick Ducasse. Znaczy odgrywał właśnie główną rolę w drugiej części z 2014 roku. Jeżeli macie życzenie, możecie obejrzeć. Jeżeli nie, doskonale was rozumiem. Ja chyba pokusie nie ulegnę. Tak więc tak to wygląda. Dobrze, tutaj fragment filmowy, element filmowy, kinematografia jak najbardziej zaliczona i wracamy do kolejnego klasyka, że tak powiem. Zespół, powiem wam, zlinczowany został za coś, co obecnie jest powszechną praktyką. Mam nadzieję, że to was troszeczkę naprowadziło na zespół. Piosenka. Ależ proszę was bardzo, Blame It On Rain, napisana przez Diane Warren i wykonana przez niemiecką grupę dance-popową Milli Vanilli. Została wydana jako nowy utwór z debiutanckiego albumu grupy w Ameryce Północnej, Girl, You Know It's True, i nie znalazła się na All or Nothing, ich debiutanckim albumie w innych regionach. Ojej, już zmęczenie chyba powoli zaczyna łapać biedną duszyczkę mą. Ale spokojnie, jeszcze przez te pół godzinki wytrwam dla was. Dlaczego? Bo trzeba. Trzeba sobie rzucać wyzwania. Rozszerzony remix utworu pojawił się natomiast na The US Remix Album All or Nothing z 1989 roku, który posłużył do wydania nowych utworów z Girl, You Know It's True, które nie pojawiły się na All or Nothing poza Ameryką Północną. Piosenka jest napisana w drugiej osobie, a główna bohaterka radzi słuchaczowi, aby obwinił deszcz i inne żywioły po odejściu od ukochanego i poszałowaniu tego. Utwór znalazł się na szczycie listy przebojów Billboard Hot 100 w USA, stając się trzecim i ostatnim singlem Milli Vanilli, który to osiągnął. Dotarł również do pierwszej dziesiątki w Australii, Kanadzie i Nowej Zelandii, a także w kilku krajach europejskich. W Wielkiej Brytanii piosenka nie znalazła się w pierwszej 40 list przebojów, pierwotnie zajmując 52 miejsce. Moi drodzy, w takim układzie posłuchajmy Blame It On Rain zespołu Milli Vanilli.

Tak, jeżeli nie wyjdzie wam jakiś związek, winą należy obarczyć deszcz. Oryginalnie, nie powiem, oryginalnie. Dobrze, no w takim układzie, znaczy, no ja już w sumie nie mam na co, tak powiem, zwalić winy, bo póki co jestem w szczęśliwym związku, ale gdyby jakiś chociaż, nie wiem, mikrocień się pojawił, że coś miałoby pójść nie tak, będę winił za to deszcz. Zdecydowanie. Moi drodzy, tak jeszcze wracając do samego zespołu Mili Vanilli. Tak powiedziałem troszeczkę na wyrost, że ich kariera w sumie została zakończona za to, co jest obecnie powszechnie praktykowane. Natomiast tutaj troszeczkę też była inna historia, bo jeżeli chodzi o coverowanie, znaczy nie coverowanie, tylko śpiewanie z playbacku, to tutaj jednak cała machina, cały zespół był oparty na kłamstwie, bo tutaj tylko i wyłącznie dwóch artystów scenicznych, można powiedzieć, że tak powiem, twarze Mili Vanilli byli tymi, którzy byli rozpoznawalni, natomiast głosy były wykorzystywane wykorzystano głosy zupełnie innych panów, którzy po prostu nagrywali w studiu swoje piosenki, a później z playbacku to wszystko leciało. Natomiast obecnie jest tak, że rzeczywiście, jeżeli się pojawiały jakieś partie taneczne podczas koncertu, to żeby nie było problemów z odbiorem czy przekazem ze strony artysty, no jednak te piosenki są prezentowane z playbacku. Ale to jest, różnica przede wszystkim jest taka, że to jest wykorzystany wtedy głos oryginalnego artysty, tak jak na przykład, nie wiem, rzucam Janet Jackson, czy Beyoncé, czy chociażby nawet Madonna. Tak jak mówię, no to są po prostu osoby, które również poruszają się bardzo energicznie na scenie i aby tutaj ten przekaz nie został zakłócony, no po prostu ich głos jest prezentowany z playbacku. Dobra, bo się zakręciłem sam, a kolejne piosenki są już gotowe do zaprezentowania. Na pewno MC Hammer kojarzy wam się z piosenką You Can Touch This, ale nie, troszeczkę coś innego wam zaproponuję. Have You Seen Her? To utwór amerykańskiej grupy wokalnej Chai Lights, wydany w 1971 roku przez Brunswick Records, skomponowany przez wokalistę Eugenia Rekordsa i Barbarę Acklin. Utwór znalazł się na albumie grupy z 1971 roku For God's Sake Give More Power to the People. Piosenka zaczyna się i kończy narratorem, który wspomina, jak kiedyś był szczęśliwy z kobietą. Jednak ona go zostawiła, więc spędza dni na rozrywkach, starając się znaleźć ukojenie, opowiadając dzieciom dowcipy. Ku jego wielkiemu przerażeniu kobieta nie wraca ani nie próbuje się z nim porozumieć, tak jak miał nadzieję. Narrator kończy piosenkę mówionym głosem, rozmyślając nad tym, jak głupio było wierzyć, że kobieta jego marzeń zawsze będzie przy nim, myśląc, że mają na wyciągnięcie ręki. Najbardziej znany cover utworu Have You Seen Her został nagrany przez MC Hammera na jego udanym albumie z 1990 roku Please Hammer, Don't Hurt Them, który dotarł do czwartego miejsca na liście US Billboard Hot 100 i US Cashbox Top 100. Dotarł także do ósmego miejsca na liście UK Singles Charts. Dobrze, moi drodzy, w takim układzie, skoro ta piosenka jest jeszcze popularniejsza i bardziej zajęła wyższe miejsce na liście Billboard Hot 100 w porównaniu do You Can't Touch This, no zobaczymy, czy rzeczywiście również jest i lepszą piosenką od tej najbardziej chyba znanej. Dobrze, moi drodzy, w takim układzie posłuchajmy razem MC Hammer, Have You Seen Her?

Moim zdaniem chyba jednak You Can Touch This wygrywa z tą piosenką, ale tak jak mówię, po raz kolejny jest to moje tylko i wyłącznie prywatne zdanie, prywatne odczucie. Dobrze, moi drodzy, w takim układzie mamy jeszcze kilka minut. Myślę, że spokojnie dwie piosenki nam się uda wysłuchać, a mnie uda się wam je zaprezentować. Natomiast, tak jeszcze, wiecie co, wracając do Milli Vanilli. Kurde, szkoda mi strasznie tych chłopaków. Z tego względu, że tak na dobrą sprawę za coś... Za coś, co nie było ich pomysłem i jakimś tam, powiedzmy, zamiarem, mieli być po prostu tylko i wyłącznie twarzą, ładną buźką, że tak powiem, do pokazania, no przypłacili to najwyższą cenę i karierę, a jeden właśnie z chłopaków również i życie. A tak na dobrą sprawę cały pomysł podawca no po prostu opływa w luksusach i nie ponosi za to żadnej praktycznie odpowiedzialności. No, nie ma sprawiedliwości na tym świecie. Dobrze, kochani, w takim układzie zmieniamy klimat, a niechaj będzie kobiecy głos w piosence With Every Breath of My Heart, czyli utwór nagrany przez amerykańską piosenkarkę Tyler Dine.

1989 roku. Zajął również 5. miejsce w Kanadzie i 53. miejsce w Wielkiej Brytanii, moi drodzy. Dobrze, nie przedłużam w takim układzie, bo parę minutek nam dosłownie zostało, a jeszcze ważne, że tak powiem, komunikaty mam do przekazania. Tak więc nie przedłużam tej chwili. Tyler Dine, With Every Beat of My Heart. Właśnie teraz ode mnie dla was.

Moi drodzy, że tak powiem, ostatnie dosłownie już minutki zostały, jeżeli chodzi o audycję Old and Gold, a właśnie dzisiaj do północy zostało dosłownie dokładnie 12 minut. No i cóż, no tak się zastanawiam, czy

właśnie teraz zaprezentować wam jeszcze jedną piosenkę, czy jednak zaprosić was jeszcze raz do zapoznania się na przykład, a zróbmy to w ten sposób. Dobra, moi drodzy. Wolę teraz was zaprosić, bo później zapomnę i nie będzie wiadomo kogo, gdzie, kiedy, jak, dlaczego i w jakim celu słuchać. A więc tak, no, za chwileczkę tutaj właśnie audycja Old and Gold dobiegnie końca i te możecie zawsze wysłuchać w każdy wtorek od godziny 22 do północy, przepraszam najmocniej. Powietrza się troszeczkę zebrało nie tam, gdzie trzeba i no, musiało dać upust. Następnie w środę oczywiście tutaj dajemy wam dzień wolny, tak jak i wam, tak jak i nam, ale za to na szczęście w czwartek z mocnym przytupem i naprawdę ogromną wiedzą muzyczną z gatunku rocka czy ewentualnie metalu możecie poznać tę wiedzę Marcina w każdy czwartek od godziny 21 do 22.30, ale mogę z ręką na sercu przyznać, że często, gęsto jest tak, iż Marcin przedłuża nawet do 23.00 swoje rokowe mocne granie, na które was również bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. W piątek również poznacie zupełnie inne oblicze Marcina, tego samego, tak, prowadzącego rokową propagację. W piątek Funky House od 22 do 23, gdzie w tanecznym krokiem, tak jest, jak najbardziej, wkroczymy sobie w weekend. Idealna pora, idealna godzina i doskonała muzyka, aby właśnie to poczynić. Następnie pierwszy kobiecy, delikatny, subtelny, przyjemny głos kobiecy w sobotę od 22 do 23, myśli nieuczesane w wykonaniu Kasi. A następnie w niedzielę od godziny 18 do 20 dźwięki staśmy w wykonaniu Aleksandry, moi drodzy. I tutaj za każdym jednym razem mogę z ręką na sercu przyznać, że dzieje się w tej audycji. I zarówno pod kątem łączenia gatunków, czy ewentualnie prezentowania samych różnych gatunków, za każdym razem podczas audycji troszeczkę inny, wspólnym mianownikiem mogę powiedzieć, że jest muzyka pochodząca z Wielkiej Brytanii. Tak więc tym, takimi właśnie przyjemnymi dźwiękami czaruje nas Aleksandra. Dźwięki staśmy od 18 do 20. No i w poniedziałek Play of Beats w wykonaniu Adriana. Dobry, stary, polski i nie tylko, i zagraniczny również hip-hop, na którym myślę, że niejednokrotnie, znaczy niejedno z nas, przepraszam was bardzo, niejedno z nas się wychowywało. Play of Beats w każdy poniedziałek od godziny 20 do 22 i to jest autorska audycja Adriana. Natomiast wraz z Dominikiem stworzyliśmy hashtag Ponad Podziałami, moi drodzy, i w ten oto sposób pomagamy sobie, pomimo tego, że jesteśmy, czy czynnie działamy w różnych projektach radiowych, internetowych projektach radiowych, to nie przeszkadza nam to, że tak powiem, się wspierać, pomagać sobie i no, gdzieś tam, powiedzmy, szeptać dobre słówko na temat swoich audycji. Tak więc w ten oto sposób, jeżeli chodzi o Dominika, prowadzi on audycję Siła Wyrazu w każdą niedzielę od godziny 17 do 20. I co jest bardzo ważne, miałem jedną właśnie audycję inspirowaną twórczością, właśnie autorską audycją Dominika. To za sprawą tego, że Dominik zaprasza słuchaczy do współtworzenia audycji. Jest wybierane słowo, na najbliższe dwa tygodnie jest to klatka i do tego słowa możecie wysyłać swoje propozycje muzyczne z uzasadnieniem, dlaczego akurat ta piosenka powinna, waszym zdaniem, pasuje do danego słowa. Skojarzenia mogą być różne. Może to być wykorzystanie słowa w piosence. Może to być gdzieś, powiedzmy, wynikające z kontekstu, że nawiązuje do akurat danego słowa. Lub ewentualnie może to się znajdować słowo w, nie wiem, czy pseudonimie, czy w nazwisku wybranego artysty. Możliwości interpretacji i proponowania różnych piosenek jest naprawdę nieograniczone i jedno jedyne, co może was w sumie ograniczać, to wasza wyobraźnia, moi drodzy. Tak więc pamiętajcie, słowo klatka na niedzielę nie tę, tylko na następną. Możecie wysyłać swoje zgłoszenia do środy 1 lipca do godziny 23.59. Tak więc tak to się prezentuje. A,
tak jest, Dominiku, ponad podziałami, ponad podziałami. Jednak powiem wam, że trzeba dbać o takie relacje międzyludzkie, bo kurczę, jeżeli o tym zapomnimy, to co nam tak na dobrą sprawę zostanie? Pozostaniemy bezdusznymi istotami, a tego bym bardzo nie chciał. Ja zawsze byłem wychowywany w ten sposób, że liczy się drugi człowiek, i zawsze jakoś to do mnie wracało. Mam nadzieję, że i w waszym przypadku się to sprawdzi. Kochani, ostatnie 6 minut. Tak sobie zerkam, kogoż my tu mamy. No to idealny czas właśnie, żeby zaprezentować ostatnią piosenkę podczas dzisiejszej audycji Old and Gold. A tak na pożegnanie, Janet Jackson, Come Back to Me. A piosenka dokładnie z czwartego albumu studyjnego, Janet Jackson's Rhythm Nation 1814, ale to już wiecie, bo wcześniejsze dwie piosenki, trzy, przepraszam. Dwie piosenki. Ja już powiem wam, że z matematyką jest u mnie kiepsko. Z tegoż albumu dzisiaj wybrzmiały. Tak więc, no, będzie dzisiaj akurat trzecia, tak na zakończenie od Janet. Cóż więcej można byłoby powiedzieć na temat tej piosenki? No chyba już niestety więcej nie będę wam zdradzać. Ta większa ilość szczegółów znajdzie się przy kolejnej audycji, kiedy będę omawiać piosenki z roku 1990. A na ten moment dziękuję wam bardzo za wspólnie spędzony wieczór, dziękuję wam bardzo za wspólnie spędzony czas. To był dla mnie ogromny zaszczyt móc gościć w waszych domach, czy ewentualnie miejscach pracy, w zależności gdzie mnie słuchacie i na jakich nośnikach, czy to głośniki, czy słuchawki. No zawsze jest ogromna, naprawdę ogromna przyjemność móc gościć u was, chociaż swoim głosem. Tak więc, cóż, jeszcze raz dobrej nocy życzę. Słyszymy się oczywiście za tydzień o stałej porze od 22 do północy. Będę miał przyjemność pojawić się ponownie u was. No i cóż, To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Cześć, a głos zabierze Janet Jackson w piosence Come Back to Me.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

X-Vibe. Dostępne wszędzie, bo twoje uszy zasługują na najlepsze.

Dobra, już jesteś, choć pewnie wolałbyś spać. Ale skoro już tu błądzisz w czasie audycji, to wiedz, że w 2004 roku świat technologii oszalał na punkcie pewnego wirusa, który zamiast niszczyć pliki, po prostu wyświetlał na ekranach tekst o tym, że twój komputer jest teraz własnością jakiegoś typa z Filipin, co brzmi jak fabuła taniego thrillera, a nie realne zagrożenie. Choć w X-Vibe wiemy, że absurd to jedyna stała w tym wszechświecie, bo kto normalny włamuje się do systemu tylko po to, żeby wyznać miłość swojej dziewczynie, jak zrobił to pewien nastolatek, zmieniając życie tysięcy ludzi w jeden wielki cyfrowy żart w rytm bitu, którego nikt nie prosił. Więc teraz Alberto Ciccarini, Paul oraz Alexia Di Lorenzo i ich iPhone.

Marek z Sosnowca nie śpi, bo jego chomik zaczął w nocy uprawiać jogging w kołowrotku. Więc żeby poczuć się jak ten gryzoń nie do zatrzymania, puszczamy Unstoppable od Crystal Rock, Low, Robin White i Amy LX. Dla niego od nas w Radiu X-Vibe.

znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w sufit. A w X-Vibe płynie ten gęsty mrok, w którym nawet kurz na półkach wygląda jak załążek obłędu. Pamiętasz rok 1984, kiedy świat oszalał na punkcie filmu Gremliny? Co niby miało być dla dzieciaków, ale wszyscy bali się zasnąć przez te zielone pokraki wyłażące z kuchenek mikrofalowych. Najlepsze jest to, że scenariusz tego hitu był pierwotnie czarną komedią, gdzie gremliny odcinały matce głowę i rzucały nią po schodach, więc całkiem słusznie dorzucili tam trochę cukru, żeby rodzice nie wyszli z kina z zawałem. Teraz Krzysztof Krawczyk i jego Za tobą pójdę jak na bal w Radiu X-Vibe.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

W roku 1982 twórcy filmu E.T. użyli do wydawania dźwięków kosmity, charcenia umierającej szopowej wydry, wymieszanego z odgłosami przewracania mokrego ręcznika w wiadrze, co w Nightmare brzmi jak całkiem niezły przepis na bezsenną noc w X-Vibe. I skoro już wiesz, że twoje dzieciństwo było kłamstwem, czas na beat, który zmiecie resztki spokoju. Bo teraz Beyoncé i Jay-Z z Drunk in Love w X-Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

0: To są takie chwile, kiedy... Kiedy myślę sobie o tym, że warto było szaleć tak. Żebyście to dla mnie dzisiaj zaśpiewali. Dziękuję.
1: Słuchaj, Hilary z Rudy Śląskiej tutaj. Walczę z tą durną komodą. Instrukcja to jakiś żart, więc puszczaj mi szybko, no, Into the Night od Welcome to Hills, bo inaczej to wszystko przez okno poleci w tym Radio X-Vibe.

Witaj w kolejnym mroku, w którym znów musisz mierzyć się z rzeczywistością, a w czasie audycji w X-Vibe po raz kolejny nie da się od tego uciec. Pamiętasz rok 1999 i masową histerię przed wejściem w nowe tysiąclecie? Ludzie wpadali w obłęd, bojąc się, że komputery nie przeskoczą z końcówki 99 na 00 i zafundują nam globalny paraliż technologii. Okazało się, że wielka apokalipsa to tylko totalny pic na wodę, a świat nie stanął w miejscu. Chociaż patrząc na to, co serwujemy sobie w social mediach, może jednak powinniśmy się tamtego dnia poddać. Skoro jednak wciąż tu jesteś, niech ten rytm przysłoni ci resztki zdrowego rozsądku, bo teraz Shabuzi i A Bar Song Tipsy w X-Wipe.

Większość z nas kojarzy lata 80. z kolorowymi neonami i syntetyzatorami, ale mało kto pamięta szaleństwo wokół filmu Max Headroom z 1987 roku, kiedy to nieznany sprawca włamał się do sygnału telewizyjnego w Chicago i przez 1,5 minuty straszył widzów swoim dziwnym lateksowym obliczem w rytm niepokojącego elektronicznego bitu. To był totalny obłęd, bo nikt nigdy nie złapał tego gościa, a cała sytuacja do dzisiaj wywołuje u mnie gęsią skórkę szybciej niż kawa z automatu. Właściwie to idealny klimat na dzisiejszą noc, kiedy wszystko co dziwne wydaje się całkiem normalne w X-Vibe. Skoro mowa o absurdach, to leci klasyk, który bawi tak samo jak wtedy, kiedy w radiu leciał Night Marek i teraz Shaking Doodies Ausza Lalala w X-Vibe.

roku 2004 pewien gość wpadł na pomysł, żeby w grze The Sims zaimplementować prawdziwy wirus komputerowy, który niszczył sejwy, bo przecież nikt nie lubił być zbyt szczęśliwy w tej wirtualnej dolinie. A teraz ten nightmare w X5 serwuje ci Lone Tusker i Softcore, żebyś w ciszy przemyślał swoje błędy przy życiu w symulacji.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl